Mark Knopfler, Seha, Abu Svoje, Super Gitaru, Petra Jean, Chiesna, Cherbala, Damis Krotgaras, Najens, Nische Vedro, Bottom Seis, Bottom Reincha, Kuriawa, Ross, Busch, Chua, Bokasa, Sonam, Swunzo, Nikotre, Mrochele, Sopschi, Druja, Avetzik, Bottom Beodnia, Deschpschibira, Maximalna, Temperatura, Taklevoko, Sidnatschta, 20 Stopnio.

0: Richie Gucic, serbski mozozu.
1: Agenca z dr. Anjo Pohončovej.
2: Niedawno bych svetk diskusije, hač ma prawie rikać wedzinje powustajence albo wodzinje powustajence. W obi formie stie w tekstach w obswiecenie. Ale zda so, so zaś w chlitach przybieraja przykłady typa wodzinje powustajence. Jedno so tule wo werbaj pohiba, jest a wodzić. Z werbom wodzić opisuju jednanje do wiacerych smiru, albo bez jasnego smira. Na przykład, po prawych puczach mnie wodzi swojego mienadla. Pono domu używamy werb wieść, gdyż dzewo jednanje, które się w usmirene na wiesty smir. Skody wiedu do pince. Tyś też jasną miestność, gdyż na końcu duńczcu nie podawam, używam werb wieść, szak może też tutaj jednanie na wiesty smir usmirene być. To dla jest cyle normalne, gdyż praju, so wund konia za wóz dowiedzie albo so nichtu turystu po mieście wiedzie, albo ich na wiedzenie po wóztajęce przeprosy. Porno domu zaczęłam przykłady, kajż wodzienie po wóztajęce jako hyperkorektne, a trochu niezwłoczenie. Ale szojne, chasz nitko nikoho po serbskim muzeju wodzimy albo wiedzimy, ważne to laje, co so zajmcam lubi, a ich puć jeszcze raz k nam do serbo wiedzie.
1: Also nikoho za nos nie wodzimy. To bische dr. Anja Pohončová. 5 hodin je na 20.

0: Unje hische so na neve Studio Basli, na neues Wuchere serbsko Roswasa, dam djesch büdli moi ona reka. Mirtschin wenk, je napisaus da wiesnu, wo starem dom je nause, gische pone dopomnenko. Sala a Daniel chceta se z neho svoje doma sčinić. Ale preda hat započnetaj ruča so stare wubraze a wosse.
1: Danielo. Hey. Danielo.
2: Steuersala.
1: Seonaras dopros no vujirau. Wszo poriadku?
2: Myslach jenisch na to, kakie wuka pszetso cyle dokładne dwomietwa. Dwo zawostaj
3: preni zacisz. Wun wita hosci iście przed domiacymi.
2: Ona usta prajesze.
0: Ale kotre dopomnienki Zalu a Daniela tak lepszeło dżuja. Tam dżesz bydli moj ryka zwuchora Mirczina Wenka kotra smije nitko swoju prapremieru tuto niedzielu 1. oktobra. Dupala nas programy Serbsko rozwosa.

Cele wieszcze znaje, czy nasz format nasze noas, czy w obrazach? Nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajsz wird niowy w formie krótkich wideoch, sekwencach, a po jeszcze winujemy, a tun krótsch mehr z drugim ze sledowacymi temami. Pobuchmy na demonstracji dziwa dwu punżelu w Drzeżanach, w tym szak smytu sapskim rozwosu rozprawili. Poladamy jeszcze raz na domkołanku kunst tydzenia czarnym kumcu, a zladujemy wieso na jubilejny zachodowani cil liet Łużyczanska Rapsodia. Nic na posledk. Sme byli na wopyczy ratorsko ministerstwa minany piatk w Nuknice. A jeli jeszcze nietko ciepni, tak poladajcie do naszej app MDA Serbia, a na nasze strony internetcze.

0: Krekska spiewaka despina wandi tobie. Narodziwa jedry so w Tübingenie, jakoby 6 lat pak przesedli so je zwojba do krekskie domizne. A netko jednacz menšinu po 6 poladamy raz, stu so poprom za mienom Barbara Kejerowa skoła. W swoim dżemsnišim krescende Krescenge przedstawi Semanheduszka nam wużisku w spiewaku Barbaru Kajzeru albo Barbaru Kejerowu. Ona je jedna ze zwele niemskich spiewaków, kotru się serbski rozwoz za siebie zdobycz mu.
1: Krescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Zwojarec pokadżaca niemska spiewaka je 1977 na konserwatoriu w Kotzebusu swoju połansku dolność dostała, a od toho czasa aktywnie we wszelakich uczbnych skupinach w naszym regionie, kajś Meliant, Akcent albo Kolor spiewała. Jako solistka je Barbara Kajzerowa też wystupowała, a miesze wiacore koncerty we mniejszych spełnych formacjach, kajś we duu albo triu. We 80 latach zajszłego lecdotka zdoby se krute miestno jako spiewaka we orkestre Astoria pod nawodom Günthera Gochta, a je taktyż serbsku hućbu zeznała. Ale jenoś jako spiewaka we pozadku.

Za nos wodzić możesz nie koho, ale możesz praktycz ludzi po wustańce wodzić, albo skiery, co ich po samsnej wiedzisz. Czy jeni praja tak druzy znak, a nydom nam dr Anja Bohnschuha tutun ryczny fenomen raz wujasni.

0: Andreas Becking, Sredorano, Serbskim Rososu, Vosom Bonapo, Vos mich. Hei du quillu, so hischtje nanni duwe Studio Basli, na nois wuchere Serbsko Rososa, dam jesch büdli moi wonareka. Mertschin wenk, je napisaus, da wisnu, was darem domje nause, gische pone dopomnenko. Sala a Daniel, zetai si znieho, svoje domas chinich alle, präde hat zapotschnetai, rutscha so stare wobrase a wosse.
1: Danielo! Hey! Danielo!
2: Steuersala.
1: Seonaras dopros no vujirau. Wsza poriadku?
2: Mislach jenus na to, kakie wuka pszetso cyle dokładne dwomietwa. Dwo zawostaj
3: preni zacis. Wun wita hosci iście przed domiacymi.
2: Ona usta prajesze.
0: Herr Gottre, dopomnenki salu a Daniela przewodzuja. Tam, gdzie spytli moj reka nuas wuchora Mirczina Wenka a pra premieru. Słyszycie nitko niedzielu 1. oktobra w waszym serbskim rozwosu.

0: Rajbičanský šulský kor, jošče je svet poriadku, je napu džive Čech.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ráno. Korunja svjato Jana Kamjencu so přichodže bule na starych ľudži v usmiri. Za to rozširia a zesilnia tam geriatriju, nutskunu a paliativnu medicinu. S tym pak je tiež zviazane jasne vúznače ke koruni praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Vednistvo, trojka jednače, v obsidže, še jasne za korunu steja. My sme tiež v písomnym kontakte se s miestčanostu Kamjenca a se s krajnym radu knezom Vyčasom a v obejo so jasne za korunu staja a so uznaja k tomu.
2: Za švytý dzień je so budyským v okresnym semiku analýza predstajeva, pokotriež má Kamjenská korunia lidma v uznam za strôdnické zastaranie regionie. Viednictvo korunie tole jasne odpokazuje. Zaplanowany krużny łopkat przy mostcze Mira a Lowskich Rybiach w Budyszynie zapocznął tutun tydzień dziewacz. Każ miasto na napraszowanie zdzieli złotoraja najprzedy z czyny nudzkunym dzielu kierze, kiż nieposrednie przy krzyżowani szóstej. W odsrecz oktobra chce dziawonka roszty stajeć, a potem twarynie dospunie złotoracz. Hiżo 18. decembra chce miasto dzieła zakończone mieć, potem są dalsze kroki za wutwór krużnego wopkada przedwidziane, kiż chce dziawot nalecza 2028 zapoczeć twarycz. Za kletuši Mezonarodny folklorny festival Vúžica je so nimale cíce či skupinu přizivivo. Zajemna vústupje ve Vúžicu maja miestru im cilky z Koreje, Puerto Rica a Armenijskie, tak rikaše čera na vúbjorku festivala. Vodbje 4 dňovského svidženja je planovaný kajš zajšvy, přiušim pak vúbjork situáciu na kultúrnym polu vopkečbuje, čiže dže na menej penes k dispozícii, tak Katarína Jorková je na předsedka vúbjorka. Prostwy o spichowanie festiwala są stajene, przyzwolene pak pieniędzy jeszcze nie są. Kurowa Akademia Budyskiego Rotariowego Kluba hotuje się ze zakończacymi próbami na swój beneficzny koncert, kiedy będzie niedzielu po południu Michałskiej Cokwi w Budyszynie. Kaž praje wóny zamówity Friedemann Böhme, wobdzieli się na niej do romady 5,5 spiewariu a spiewaku. Koncertče zmija tiež 5 solistov, serbská solistka je Maria Unčova. Kur převodža orkestr serbského ľudového ansambla zromadne s hostčimi. Cečina spevu koncertného programa v obstii ze cyklusa Počasy Kole Augusta Kocora a Andrija Zileria. Vunožky koncerta vinuja so na dobro svetového programa Rotariového kluba k utupeniu spinálnie mortvice, štešie nimse Kinderlimung. Gmina Heilstruska Holar chce nové tvarske ležonosće za domorodných, předšahovacích a naurodníkov odkryč. Gminská rada je na svojom zajšom posiedzeniu předače viacerých ležonosćov na všelakých miestnosťach komuny v obsamknova. Na horách, Lenie, Bluniu a dalších sach môža si zajímce přichodže tuž kišku tvarič. Aktuálne má gmina viacore tvarské ležonosće, kiž sú hižo odkryte. S tutými napravami máte so vúviče komune podpirač a nové živinské rumy nastavač. To bych upovieste, kiž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nazemská rajnča kúriava so pomalu zmíny potom zmijeme dženca. Tožto svonca vostane sucho, živé slibro zalieze dženca z 0 na 23 stopňu a vecik pomalu zaso přibiera.
0: Deštu kvílu, štyri po napu dživečich, nám žádne vopkádne pokyvy nepředlíža tož, přijedče dere do džencnejšie srede.
1: Serbský rozvoz.
4: Zromadnie sme młodzi, zromadnie sme starsi, tu je sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś noc chceš nań.

0: Podeske, w okresne semikie, zaśwy tydzień kamieńcu a w okolinie nie miał w ubudziu. Tam by się minulce przedstawiła analiza strutnisko zastarania w regionie. A po tu te drie kamieńska korunia Sjatojana żaden przewulki wóznam za region nie ma. Tu a tamżno so samostrach szyryszy zosti korunia na raczkach. To pak netrychi, kajsze Mirčin Wenk w rozmowie z wednictwom korunie zonił.
1: Kamieńska korunia je wista a w osobie też ważna. Tole posrytkowacie nowemu jednaczeli korunie Dietmary Einemu runie tak ważne kaj szlikarskemu direktory doktory Christofi Bittnary.
2: To uznacze jasne za Kamieńc, a tu in konsekwencji tej analizy są my niesmy trybne, tu dobie in jasne wod pokazać.
1: Problematiske za nich je na przykład, że są analizcza z wotliczenskimi datami budeskeje a wojoruskeje kliniki dziewali, tola nic z kamieńskimi datami. W obmiezowanie na serbski sydlenski rum też za spomożne nie maja, a nuzowe ambulance same kamieńcu każde leto na 1,000 ludzi zastaruja. Stacjonarne pady z sobą sobu nieliczene. Zomuli tole tamne koronie bez się odpopadnić na tym kamieńcu dwieluja. Jasne pak je, że pisa kamieńska korunia tu kwilu czerwiane liczby. Tożak je nimo niskie liczby porodu przyczyna, że so porodu a stacja zaureje. Przychodzie miła so korunia hospodarstwo nieść, a oto starać ma so od septembra Dietmar Eine jako jednaczel. Jeho nadawk je przestrukturirowanie korunie, a k tomu słysza, że ona dale swój profil wódzi, dr Christoph Bittner.
2: Korona szasno co niekotre lita nowo w usmieri odpowieduje temu demograficznemu ujczu, to reka te czerzyszcze budże, dale starsza byłaca ludność, czym starszy jen budże, czym haj. Kipre jen ja, a čím Češo se jen čini a čím muši še jen kore budže, a to budže naše Češišče dále vostač.
1: Za to su mjezdruji mnudskonu medicinu z nove šefovi lekarku zeselnili a ličbu vožo geriatriski staciji zvršili. Pomjerne nova nuzova ambulanca a taka taki že silna širogija to budo spolnite.
2: To je šo na to usmerene, za to v celku šo dosopšima a romadže beži a za paliativnu medicinu smo mu tež išče ci voži jace nastaje drog. Tam są opala dziewięć, geriatria tu chwilu opala sześciacicci, co jeszcze ko woko jeszcze dalej można, to tu chwilu jeszcze nie jest konkretny tema, ale to mamy muszowe wódzku, a są to otworeni zawsze, ale to by najpierw ma te kondycje próbować.
1: Jasniejszy profil a silniejsze usmerenie pak nie reka, że jest korunia jenoszyszcze za starych ludzi. W osobie nuzowa ambulanca w ostanie zawsze ich praje dr Christoph Bittner.
2: Gdy się ryznu, gdy się storczu, albo że można za tym się kuszt z wama wyzo, co to może k nam przyjść, może o to staramo, co może się po nas przedstawić, może to obladamo, dalokoż można się sami o to staramo, jeżeli to nie jest możliwe, mamy jeszcze krótki pucz k naszym partnerom w Budyszynie, albo w Wojorecach, w prynym redzie, drudy też do Drezdża, nas tymi se mu otrzymo, a te nam pakiem pokudaje, albo te pacjenty przełzaje, o to se mu pondale staramo.
1: Za tajke zakładne zastaranie szak je korunia kamieńcu tu, a tym widzia też swój wóznam.
0: O przychodnym wóz meryniu kamieńskiej korunie je Mirčin Wenk rozprawiał.

0: nábožné svoje.
1: Słyszycie netko krótko dodżewecich wot Hanki Żurowie z Radworja.
2: Bucz kwalin Jezus Chryst. Dżęca wopominamy swiecien Świętej Marii Kralowny Różowca. Tutun swiecien je bamsz Grzegor Cinaty w lecie 1573 wienował jako dżak za dobycze chrześcijańskich wojskow nad Turkami. Jeho przedkradnik bamsz Pius V by do bitwy całą Europę namówił, so Różowc modlić. Słyszał drudy, so je modlenie Różowca wostudwy, so stajne wospietowace. Dopomnił so, jak pusto może wospiet prajić, mam cię rady, lubujucie. Stajne zas wupraju samsne swoje, gdyż mi człowiek lubi, a ważne. Przy wospietowaniu modlitwy strowa se Maria, samożu myśli putać, sem celé při sebi, šo ve mně je modlitva. Rozpomínace modlení Růžovca je buď k věrnému zetkávání s Bohem, k zhromadnosti potajnstvo Jezusova živenia. Nech je tuta modlitva kajž vůznače, lubujuče, Božo, lubujuče.
1: Praj Hanka Žurova z Radvorja. Nadoku a zamovitost či tamniše je vosade, a tute je a dalše nabožne svoje a nabožne vusovanja namakače tež na našich stronach internete a v našej app MDR Serbia.

Noc kreativnych głowów, to przeżoriami, słyszeli aż zajmce ten raz, takie to a drugie serce dożywią, co to burzą to z geniusza żynca dla nas. Przeprosujemy was na serski kurowy koncert, który burzą sobie tu w luterskiej cerkwi w mieście. Pieniżele są zachopili szkatołaż, takie na serski w klubu niedolno-serskiego internata, o czym słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Ja pen, pogledniemy tego szczytu nowego udarza naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik.

Janjeli aż przy obrzeżom se aktor einem czojniam, de zaznisz predne serski spiu, przyudaj gluku by mogo być motto tego dnia, som se myśliwa, to jo tite sztucki, a konin to słyszysz o, Andreas Kieske ju wam uspiewa.

0: Ja, som słyszała, aż myżymy se wesypnie ten raz na nowe udarze naszego serskiego tyżynika nowy czasnik jaselisz, dokulasz, myżymy se jaselisz na 12 boku. To ją już przerażiła redaktorka Jill Francis Ketlicoitz, wena ją to przy telefonie.
1: Ja, to ja cele przerwiet. A usledki o rytny begroniwa, to ja se rażiło.
0: Máš o gwonu temu ten raz na prednym bodce, aber tak, se s wielikim artikelom?
1: No na prednym bodce tem maju przece i samsku wielikosć artikle, k tomu mężom teke ešte pšiš, ale gaš prašašo, lecdajo vysypny fokus, bo ja groniva serska drastva, dokulaš to jo ve vytarych artiklach jadna tema, also šakurake aspekte, jo, to se zachopio například tym, až jo se w Gołkojcach oktoberski Swiezin zwiesił, a tam jo serska drastwa w osobną rolu grała, jo se prezentirowała w dwieju towarzystwowu. A dalej to, że z nimskorycnym tekstem na cewym bodce serska drastwa z Malinia jo se wyżywiła dla wysypnego angażmenta. To jo rytna wiec, also Malin to jo Greifenhain niemski, ako groniony artykel jo w niemskiej rytce, ale teke rytne fota to jo ja, raz begroniwa cele unakša wysypna drastwa, to mero šo se oglidaš a se przecytaš. Dalej to, że z tym, aż jo ochozańska domowinska kubka zwiesiła swojo wysymżaset letne obstarsze, a w tom zwisku jo se teke ešte uzwiknuła, kaka ważna jo za nich obchowanie ochozańskie drastwy. To słysza k tomu, a se wie, aż jo se przedstawił film Möc drastwy w Rubinie jo tema, a kaka jo była ta dyskusja wielgin zemna wiec za naszą szefredaktorku Katalin Poradzkojc, ako jo tam wielgin rada dojewa a se informierowała.
0: Jeszcze mimo tego byli duce.
1: Ja som ten raz z Gery sejžova, ja som wiele tekstov przewożyła, dokulaž my sme dostali wiele materiála, a som také básliwa, ja som sebi umysliwa wieliku kšicovku, na zemsku kšicovku, to namaka jošo na slednom bodce casnika. Na 12 bokach wiele cytaš, to jas naš také napinajúce, a raz gödaš, ja snaš rytna vytmina.
0: Na kuždu pát. A to také wiele živa, jo, to nie tak ľaško mogu se predstaviť.
1: Also, to ja už o mesiace předtým se zachopilo to živo. Dokulaš, jo, to ja gwupy, gaš tam nastanio z mölka, to musíš také zacas a do korektúry daš, až to všetko pasujo. A tak ľaško to nejo, ale to gato ja my musím přiúdaš wiele šposa.
0: Ale co my gateke ešte do druhých regionov, gledaš Nicka, vrt, že gaš čo te artikely pen dostali.
1: Redne napríklad, až sme dostali z Börkov, a to sme tak skázali, až sme dostali to rejované živenie Mine Witkojc. No, to je vysypný rejovanský projekt byl. Sledný raz jo sa pokazal na dňu Nímskej jadnoty, v tom jo nám napísal text Peter Becker, učobný žík za to. Také vodňogo jo text v novém domciku za štít pred viedrom. To jo za te Žiši, vítaj Žišovne, v Radušu, také zajímavá vec, jo, až tam sú neco novo natvarili, na nogi stajili, mám také za zajímavé, dokoláž to je vítaj Žišovňa s takým fokusom také na gelu, na přírodu, a to je v zvisku jednoho celého Žišeceho boka, môžem už ogroniš, a což je také zajímavé, abo jo, fokus také dla toho, až jo na prednom boce, to je, až jo ujšiel miastem stvrte nakvad knigvou Verschwundene Dörfa. Te knigvy sú se predstavili v Slepem, v tamnem serskom kultúrnom centrum je a v tom jo rozpravil za nás Just Schmidtchen.
0: Po takém bude to zase písané casnek se s viele témami, se s 12 bokami ten raz. Při telefóne jo bola Jill Francis Ketlicoitz. Žicem šeknem ve vašej redakcii ešte redne týždeň.
1: Da sitzen wir warm, serviert hier Rönnost-Tee. Mischa Sederje.

Kiara Muschne Ries, wische schon nasche Musitze Tüschenja tenras, sa jeans das mir vom Upetali vergörne, wusche zu wegen, es nate Kiara Muschne Spiu, we Spiu je wönnetschan Kernmuschu, jo lusche duze, we nasimske wusche zu, viasowe jo, tokulasch wen wir, nischi swische sauische Kiara Muschu, a tokroni, juria a okno jomu wetworiu, Spiu jo folklona kupka sprevian, obrzywała, a welische żywieczna Co to żywieś raset na zukowej plasze wyzjawiła. Tekst ją napisał Alois Nauka, ten nie zauszył taki stary, ale melodia ją napisał już jest 100 a 50 lat stara. Wiele wiasy na przysłuchaniu.

Noc kreativnych głowów stoi przed żuriami. My słyszeli aż zajmce ten raz, takie to a drugie serskie dożywią. Co to burzo, to zgniesza żynca dla nas. Przeprosujemy was na serski kurowy koncert, który burzo sobie tu w luterskiej cerkwi w mieście. Pieniżele są zachopili szkatołaż, takie na serski w klubu niedolno-serskiego internata. W oczom słyszysz o naszym aktualnym przynosku. Ja pen poglednijmy tego szczytu nowego udasia naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik.

Janjeżli aż przyobrosiamy się aktualnym czojeniem, gdy zazniesz prydny serski spiu, przyudaj gluku by mogło być motto tego dnia. Som se myśliwa, to jo tyte sztucki, ako nynto słyszysz o. Andreas Kejske ju wam uspiewa.

0: Хашабус, пшігатую сена літосну ноц креативних гвово, тен тежін соботу венас ветмію. Інституція заводи обшарозеша витворію своє журя. Теке хашабуске шуле гатую собу на гімназію Людвіга Лайхарта, жо м'язе другим ворец. Укніки Дойносерського гімназія буду намістні. Цо конкретні маю прит, кьо нам уліцувала тамна заступна директорка Асабш die Narga Colette Champatisova.
1: Ja, müssen wir wegen Glutzner Asch mehr mit Tecke, wir Tom Lische, Sassi Pschipädler bisch. Ten Thema, ja, in Zerskost, wir modernem Zassu Gornim Ras. Wir machen mit haben Chi Stazie, ja, nur Stazio Sestrastwo, alle, te Oglidaies Meo Sebie, ja, nur Svösku, Sersku, Drastwo, Kötterosch, Sebie, Pschetstaiu, sa, mir wie ein Pischasset Lied, Sestaiisch, Sami, wir machen mit Hüschti Tam, Okowo, Drastwo, Hüschti, druge möchnosti a pobitovanja pönjo jaden rosk sevje teke ze serskimi poisch chovimi pestavami a tenchechi rosch se sabirases nawogami as diskusiu lets muses nawogi zmenish abo lets mio tak vestas ako venisu
0: jo a kötere ukniki wird gymnasium a budo pedla
1: tosu möje dwanaskaje veni su vemjom seminarnem kosu pedagogik a togo da uhadam teke z togo aż weni wiegin rytnie opradaju ze zishimi tam na tom dniu.
0: Ja, što granili aż neo to predny raz, aż se obżili ošo na noce kreativnych gwovo. Kaka jo była atmosfera sledny raz? Co što tam nas gnili?
1: W slednym lesie sme wiegin rytnu staciu mieli, to jo tak fantastiski było. My sme byli na Max Steinbeck gymnasium je. Ta atmosfera jo fantastiska była. Napšaudo, ja mam za to žetne svoa, dokudaž ja som se tak derje cua a naše stacie su napšaudo akos covanju byli a te gesti su se vegin derje planas zuli.
0: Ja, Wonny, Max Steinbeck, letos a Ludwig Leichhardt, to groni pschidu zu leto bužo noc kreativnych gwovo na Dolnosarskem gymnasium, je?
1: Ja, wiecie. Mamy na kuste pat lust. To jo tak, aż te szule z miasto sobu kontaktiruju, ne, a jo przyzawiju swój zajm, a pen mogu to teke raz przełzasz, ale to muszę se teke z kolegiumom wyt głosowasz.
0: Ja, nie pary, życzymy wiele uspecha na litosnej noce kreatywnych gwovo, na Ludwig Leichhardtowym gymnasium je bużo serska tema, konkretnie sobytu i ja corwit zegar 60 aż do północy. Uczabny rzek, Colette Champatisova.
1: Ja, aż do chyle, ne? Bieżąko.

ale mamy ga alternativu. To jo górnosarska skadżowanka, ta burza 1 a 20 novembra w gościńcu Krona Budyszynie. To burza wielki event z korom, reju, ze studenckim kabaretom a szo sywie na sarska. Po informacjach zawożby dostanę szo krótki online na platformie eventem, a to wet 3. novembra. Zawożba, co organizirowasz wielki bus, ako jeżo ze szyknymi zajmcami do Budyszyna, a na tom ziwa ninto sobuziwa szereka Zuzan Lichniokowa. Iści niama dokradniejsze informacje za nas, wenn er bis jasseliwa, gab er bus pone, anas gromadnu izbu do budyszyna se juža jasseli. Z naszym mogłyby przychodzie startować ze nowym formatem dolnosarskiej schadowanki. Nażyja jo wielika. Każ mamy nuości okowo busa do budyszyna na skadżowanku, to wam net kwieści dajome.

0: Och, spiewaj meja dusza, to jo titel nazemskiego chorowego koncerta, ten tydzień sobotu dożywiesz o koncert w Hrzebuzu w Lutarskiej Cerkwi. Tam ustupują przedni raz trzy chory gromaże, a to wokalny ensemble Wóżyca, a żeńskice a muskice chor Sjanszojc. Z tym, ako to szo organizują, jo se nasz muzykowy redaktor Grigor Klim rozkraniał, to jo chorowy wiednik Gerald Schön.
1: To ja nieschädne Format, wie er gronio sa, Jan-Scholzki Chor, kennt ja schuda znate, alle nicht zagzest du wechoschebusso an netz aus dugim Chorom. Zornas wetzakuja.
2: Ja, to bużo nakuste pak koncert, żoż te trzy chory zgromadnie spiwaju. To ja nastało tak, aż przed politom jużo ten wokalny ensemble, also delegacja wet togo chora do Janscholz, ja przyszła, zu przaszali lec mörgu tekes, tyma choroma zgromadnie spiwaś. Jadna żeńska tam w chorze je Jota Starka, wot dwiema spiwarkoma w szulskim chorze tam na Serskim gymnazjum je, a te ksie z nami zgromadnie spiwaś, a tak som ja to organizował.
1: Na nogi staju.
2: Oder na nogi staju.
1: Jo, also kaki program to pan buzio? Buzio się zgromadnie se tak serskie spiwaś, albo kak się to se organizowali?
2: Ten program tak ugleda, aż każdy chor z jego repertuara nieco przedstawił. Se wie, aż wokalny ensemble spiwa angielski albo niemski, ale te sukszeli tak z nami zgromadnie spiwaś serski, a te janczeski pan przedstawił swoje repertuar, a niekotare spiwamy zgromadnie spiewamy. Letos mamy jubilej, also Paul Gerhardt ma jubilej w tym lesie, a tak myśmy takie kierlicze nastudowali, tak jak ten koncert se mienuje. Ach, moja dusza spiewa, to ja jeden kierlicz od Paula Gerharda, a ten drugi ja auch przyrodz twoju drogu, to są te chory niega już spiewali, to ja takie jeden spiewa kęcz. My pen zgromadnie z drugim chorem spiewamy, a pen takie jeszcze nieco nazimskie ako mysliska nazimska wot kocora.
1: A pon som ja cytał, aż dwa korowe wiednika tam bużo tej prezy stojaś, a teke skromadnie co spiwaś. Ten David Vogel, ja ten wiednik wet drugiego kura, albo to nie bużo?
2: Na to nic nie bużo, ale za to som szaszał akordionista, ten Wasil Krawczuk, ukraiński akordionista, ten bużo dwa kusa przedstawisz. Czakona in D-moll wot Johanna Pachela, a tokata a fuga wot Johanna Sebastiana Bacha, a to nic na orgelach, ale na akordionie.
1: Pasuje o teke, der ja dort je, zjak wie ja dort je. A bis czo już rozgromadnie próbowali se wie, jak ja ta akustika tam?
2: Ta akustika, wie te zjakwie ja wielgin, wielgin der je. To nie o żadna zjakwa, kęż Janu Zanamszu tak ugotowana, ale teke za koncerty. Ten ma pszawe jawisio, a ma dobrą akustiku, a ja...
1: Also bużo tak ja na wiasele za was ako dirigenta, chora.
2: Na kuśtupad.
1: A za wiesze tak ja na wiasele za naszych gości, a nie to jeszcze przeraźczo kakicas a jo, gasy zachopio.
2: Ja, bużo sobotu, zega styrych zachopio koncert. Ja, kortki fasze 8 euro.
1: Z tym mamy to nasz tip za koniec tygodnia w Lubę Przysuchary. Jest szop szepszosony na zgromadny koncert muskiecego a żeńskiego chora z Janscholz a wokalnego ensembla Wóżyca w Hrzebuzu w Lutarskiej Cerkwi. Uczapte się za to rozgrono. Gerald Schön.
2: Mężyk.
0: Ja, toż ten chorowy koncert z titelom Och, spiewaj meja dusza, nie dejali na żaden part przepaść. Bużo to zawieszcie nieco za duszu. Z chorowym wiednikom jopie jedał Grigor Klim.

0: Ja, som słyszała, aż myśmy się wesipnie ten raz na nowe udarze naszego serskiego tyżynika nowy czasnik jaselisz. Dokulasz, myśmy się jaselisz na 12 boku. To jomy już o przerażliwa redaktorka Jill Francis Ketlicoyc, wena jonin to przy telefonie.
1: Jo, to ja cele przerwiet. A usledki o rytny begroniwa, to ja se rażiło.
0: Masz o gwonu temu ten raz na prydny bodca, bo tak, ze wielkim artikulom?
1: No na prednym bodce te mają przecej samsku wielkość te artykle, k tomu możemy teke jeszcze przyjść, ale gaż przeszaszo, lec dajo wysypny fokus, bo ja groniwa serska drastwa, dokulaż to ja we wytarych artyklach jadna tema, azu szakurake aspekty, jo to se zachopio na przykład tym, aż jo se w Gołkojcach oktoberski Swiezin zwiesił, a tam jo serska drastwa wysypną rolu grała, jo se prezentirowała w dwieju towarzystwowu, a dalej to, że z nimskorycnym tekstem na cewym bodce serska drastwa z Malinia jo se wyżywiła dla wysypnego angażmenta. To ja rytna wiec, also Malin to jo Greifenhain niemski, ako groniony artykel jo w niemskiej rytce, ale teke rytne fota to jo ja, raz begroniwa cele inakša wysypna drastwa, to może się oglidaš a se przecytaš. Dalej to, że z tym, aż jo ochozańska domowinska kubka zwiesiła swojo wysymżaset letne obstaše, a w tom zwisku jo se teke ešte uzwiknuła, kaka ważna jo za nich oprowanie ochozańskej drastwy. To słysza k tomu, a se wie, aż jo se przedstawił film Möc drastwy w Rubinie jo tema, a kaka jo była ta dyskusja, wielgin zemna wiec za naszą szefredaktorku Katalin Poradzkojc, ako ja tam wielgin rada dojewa a se informierowała.
0: Jeszcze mimo tego byli duce.
1: Ja som ten raz z Gery sejżyła, ja som wiele tekstów przełożyła, dokulaż myśmy dostali wiele materiala, a som teke basliwa, ja som sebi umysliwa wieliku krzycałku, nazymsku krzycałku, to namakajosho na slednym bodce casnika. Na 12 bokach wiele cytasz, to jest nasz teke napinajucy, a raz gödasz, ja z nasz rytna wytmina.
0: Na kuszty pat. A to teke wiele żywa, ja to nie tak laszko mogę se przedstawić.
1: Also to ja już miasece przed tym se zachopiło to żyło. Dokulaż, jo, to ja głupy gaś tam nastanio z mylka, to musisz teke zacasa do korektury dasz, aż to szybno pasuje. A tak laszko to nie, ale to gotują my musim przyjudać wiele szposa.
0: Ale co my teke jeszcze do drugich regionów? Gledasz Nicka, wytrzo gaś co te artykele pen dostali.
1: Rytmy na przykład, aż sme dostali z Berką, a to sme tak skazali, aż sme dostali to rejowane żywienie Miny Witkojc. No, to ja wysypny rejowański projekt był. Sledny raz ja se pokazał na dniu niemskiej jadnoty, wytom ją nam napisał tekst. Peter Becker, uczobny żyk, za to teke wytniogo ja tekst w nowym domcyku za szczyt przed wiedrom. To ja za te Żiszy, witaj Żiszy, nie... W Raduszu teke zajmna wiec, jo, aż tam są nieco nowo natwarili, na nogi stajili. Mam teke za zajmne, dokulaż to ja witaj Żiszonia z takim fokusom teke na gelu, na przyrodu.
0: Mm-hmm.
1: A to ja w zwisku jednego cewego Żiszecego boka możem już ogronić. A coś ja teke zajmne, albo ja fokus teke dlatego, aż ja na prednym bodce to ja, aż ja ujrzył miastem stwierdzę nakład knigwów Verschwundene Dörfer. Te knigwy są się przedstawili w Slepem, w tamnym serskim kulturnym centrum, a wytom ją rozprawił za nas Just Schmidtchen.
0: Po takim burze to zase pisane casnik z wiele temami, z 12 bokami ten raz. Przy telefonie ją była Jill Francis Ketlicoyc. Życzę szyknym we waszej redakcji jeszcze redny tydzień.
1: To życzymy wam, sowietej równości. Miesza se derje.

Chiara Mušne Rije słyszysz o naszej muzyce tydzienia ten raz. Za dżinsa sme wam upytali w garni Łużycy Wielgin znate Chiara Mušne spiu. Wyspiuje Wonečan Kernmušu jo luż duce w nazemskiej Łużycy wiasowe jo dokolaż winwie niżi swisze zaujście Chiara Mušu a to groni żuria a okno jomu wytworiu. Spiu jo folklorna kupka z Prewian obżiwała a wylisze żywieczna Často živiš zaset na zvukové pláše vyzjavíva. Text jo napísal Alois Nauka, ten nie je zaušem taký staré, ale melodia jo napšaudu južo už je 100 a 50 let stará. Veľa viasena pri sluchaniu.